0: kok Mbak Yul.
1: Sing enek joso yo Yul.
0: Sing bau reksa kali cangkring nduk. Nembok Mimin. Iki sing saka Jember.